0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: I've been waiting all night for you to tell me what you want.

Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky